0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy w głowie pulsuje ten sam niepokojący beat, który towarzyszył ludziom w 1982 roku podczas premiery filmu Poltergeist, gdzie ekipa produkcyjna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych rekwizytów, więc aktorzy taplali się w błocie z autentycznymi trupami, nie mając o tym bladego pojęcia, co w sumie idealnie podsumowuje podejście branży rozrywkowej do bezpieczeństwa i etyki w tamtych czasach. Totalny obłęd w czystej postaci. A teraz w X-Vibe serwujemy dawkę dźwięków, których nie da się już odkochać. Więc niech ten rytm niesie cię dalej, bo oto The Black Eyed Peas i ich Just Can't Get Enough w X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe.

0: Marek z Żoliborza nie zmruży oka, bo jego kot znowu próbuje wygrać Mam Talent o 3 nad ranem, więc puśćmy mu to, co dosłownie oznacza mieszkanie, czyli APT od Rose i Bruno Marsa. Leci dla ciebie od twojego zdesperowanego współlokatora w Radiu X Vibe.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

W latach 90. pewien japoński inżynier wymyślił Tamagotchi, zmuszając miliony dzieciaków do opłakiwania cyfrowych trupów, bo zapomniały nakarmić piksele o 3 nad ranem w czasie audycji w X-Vibe, co jest absolutnie chorym dowodem na to, że potrzebujemy sztucznych problemów od i nie zwariować. Więc teraz posłuchaj czerwonych gitar i utworu Dozwolone do lat 18, który w X-Vibe leci specjalnie dla Ciebie.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

znowu włóczysz się po tej godzinie, kiedy cienie wydłużają się bardziej niż lista długów po weselu. Ale spokojnie, w X-Vibe nikt nie będzie cię oceniał za brak snu. Słuchaj tej historii o roku 1987, kiedy to w Stanach pewien facet postanowił zhakować sygnał telewizyjny, zakładając maskę Maxa Headrooma i wywijając gumowym dildem przed kamerą, co do dzisiaj pozostaje totalnym obłędem, bo gościa nigdy nie namierzyli, a ty siedzisz teraz w fotelu i boisz się własnej lodówki. Technologia to niebezpieczna zabawka, zwłaszcza gdy wchodzi w tryb glitch, więc wrzuć na luz, bo za chwilę cały ten niepokój utonie w niskim bicie, a Adele wyśpiewa ci resztę tych mrocznych tajemnic. Teraz Adele i Rolling in the Deep.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej sprzed tygodnia było uprzejme, czy może miało w sobie nutę pogardy, więc dedykuje ten kawałek jako instrukcję obsługi ucieczki przed własną psychozą na koniu w stronę zachodzącego słońca. Leci Old Town Road, Lil Nas X i Billy Ray Cyrus w radiu X-Vibe. Totalny obłęd od Marka dla wszystkich, którzy też nie potrafią po prostu przestać myśleć.

siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny. Ale przypomnij sobie, rok 1982, kiedy to w czasie premiery Poltergeista ekipa filmowa zaczęła seryjnie umierać, bo użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, co niby miało być tańsze, a skończyło się klątwą, w którą wszyscy wierzyli bardziej niż scenariusz. To był totalny obłęd, bo w tamtych czasach nikt nie przejmował się etyką, póki budżet się domykał. A my teraz siedzimy w X-Vibe i słuchamy rytmu, który nie pozwala zasnąć, bo nawet woda w kranie brzmi dziś jak ostrzeżenie przed nieuniknionego. Więc zanurz się w tym chłodzie, bo teraz Tyla i jej Water płyną prosto w twoje żyły w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na najważniejsze pytania życia. Chociaż dobrze wiesz, że jedyne co cię czeka to szum w głowie i zimna kawa. W czasie audycji w X-Vibe przypominam sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremluny i nikt nie zauważył, że ten uroczy futrzak Gizmo to w zasadzie chodząca katastrofa ekologiczna, bo wystarczyło go nakarmić po północy, żeby w twoim salonie zapanował totalny obłęd i totalny chaos z zębami w roli głównej. A teraz przy tym rytmie poczujesz, jak wolność smakuje gorzej niż przeterminowana pizza. W X-Vibe leci kult i utwór Po co wolność?

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby nagrać ciszę i sprzedać ją jako dzwonek w telefonie, co ludzie kupowali jak szaleni, bo świat najwyraźniej potrzebował totalnego wyciszenia w tym zgiełku. A teraz w X-Vibe serwujemy odwrotność tej ciszy, bo wiesz,

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znów tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, skoro w X-Vibe grawitacja działa inaczej i wciąga mocniej niż tanie horrory z wypożyczalni. Przypomnij sobie rok 1989, kiedy to firma Mattel wypuściła Power Glove, czyli rękawicę, która miała być przyszłością gamingu, a stała się jedynie najcięższym przyciskiem do papieru w historii elektroniki. Działała mniej więcej tak dobrze, jak próba obsługi komputera za pomocą myśli chorego chomika. Ale za to wyglądała jak element zbroi, którą zgubił jakiś wyjątkowo niezdarny cyberpunkowy najemnik. Totalny obłęd, bo nikt nie wiedział, co z tym zrobić, poza efektownym wywaleniem kilku stów w błoto. Poczuj ten bit, bo zaraz wjedzie coś, co w przeciwieństwie do tej rękawicy naprawdę trzyma rytm. Teraz Lil Baby oraz Drake i ich Yes Indeed w X-Vibe. Yeah.

W latach 90. pewna firma wypuściła lalkę, która dzięki wbudowanym czujnikom miała uczyć się słów dziecka, ale po czasie zaczęła powtarzać przekleństwa i brzmieć jak opętana, co zresztą brzmi jak scenariusz nightmarek z kiepskiego horroru. Totalny obłęd, bo zamiast niewinnej zabawy dostałeś w domu własnego demona. Teraz Anna Jantar i za każdy uśmiech w klimacie X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

dobra, zgaś światło i nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo w czasie audycji w X-Vibe serwujemy tylko czysty obłęd. W roku 1994 pewna firma uznała, że ludzie marzą o graniu w gry na konsoli, która przypomina bardziej sterylną lodówkę niż rozrywkę, więc powstała Virtual Boy od Nintendo, która zamiast kolorów serwowała graczom krwistą czerwień i totalny ból gałek ocznych. Po kwadransie czułeś się jak po przesłuchaniu w ciemnej piwnicy, a migrena była w gratisie, co czyni ten sprzęt królem technologicznych pomyłek, bo kto normalny chce krwawić z oczu dla pikseli? Teraz Sam Smith i I'm Not The Only One. Niech ten rytm wyleczy twoje zmęczone oczy w X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym elektronicznym czyśćcu. Więc posłuchaj o pewnym absurdzie z 1984 roku, kiedy to twórcy filmu Gremliny, rozrywka, tak bardzo przerazili amerykańskich rodziców, że musieli stworzyć specjalną kategorię wiekową, bo dzieciaki masowo płakały na widok miksującego się w blenderze stworka, co było idealnym dowodem na to, że kino familijne to tylko sprytna pułapka na naiwnych, podobnie jak obietnice szybkiego wzbogacenia się w internecie. Dlatego zostań tu ze mną w X-Vibe, gdzie rytm jest jedynym pewnikiem. A teraz czas na Chrisa Browna, Tygę i Kevina McCalla w ich Deuces. Niech ten beat poniesie cię w stronę

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości w czasie audycji, więc wiedz, że nie jesteś sam w tej swojej bezsenności. Bo w roku 1996 pewien filmowy klasyk przyniósł nam postać ducha zwaną Kasperem, która w teorii miała być urocza, a w praktyce była dzieckiem, które zmarło na zapalenie płuc i teraz błąka się po świecie jako smutny, blady byt. Co w sumie idealnie podsumowuje, jak bardzo popkultura potrafi być makabryczna pod warstwą lukru. W X-Vibe to czysty obłęd, jak łatwo łykamy takie historie w Nightmarek. Więc zanim wpadniesz w totalny paraliż, przyspieszony tym bitem, posłuchaj Urszuli i jej Na sen w Radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja, boisz się zasnąć, bo w roku 1992 ekipa odpowiedzialna za efekty specjalne w filmie Armia Ciemności postanowiła, że zamiast drogich animatroników użyją do sceny z miniaturowymi aszami zwykłych gumowych lalek, które wyglądały tak upiornie, że do dzisiaj zastanawiam się, czy to był zamierzony zabieg, czy po prostu totalny brak budżetu. A wszystko to przy akompaniamencie jakiegoś dziwnego bitu, który w głowie brzmi jak skrobanie widelcem po talerzu. Więc w X-Vibe kończymy ten obłęd, bo czas zamknąć oczy i udawać, że nie słyszysz nic za oknem, kiedy Lady A w Need You Now wchodzi do twojego pokoju. W X-Vibe.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Skoro Everybody Backstreet's Back wreszcie przestało grać, czas na The Rhythm Makes You Wanna Dance, żebyś chociaż udawał, że umiesz się ruszać, a nie tylko przewijać stację. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

co był Move w wykonaniu Adama Porta, Strive, Kind of Music, Orso i Malachi w X-Vibe. Czy wiesz, że ten projekt Kind of Music to w rzeczywistości trzech producentów z Berlina, którzy zaczynali od wspólnego prowadzenia małego klubu w Kreuzbergu? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich usłyszysz Sila. Zostań z radia.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o puszczenie tego kawałka. Dla sąsiada z naprzeciwka, bo skoro on tak uparcie traktuje moją wycieraczkę jak własny parking dla swojego elektrycznego hulajnogi, to niech chociaż poczuje się jak ten tytułowy chłopak, który w końcu nauczy się, gdzie kończy się jego terytorium, a zaczyna moje. W radiu X-Vibe właśnie leci Beyoncé oraz Sean Paul w utworze Baby Boy, co dedykuje Markowi dla jego niesfornego sąsiada z klatki obok.

Najpierw Walking on a Dream, a teraz World of Magic. Czyli najpierw lunatykujesz, a potem wchodzisz w świat czarodziejów. Serio, odstaw już te dopalacze. Radio X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: of it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Marek z Pragi chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekt zmienił to na koniec rapu, więc teraz musi udawać, że był to tylko nieudany żart o karierze muzycznej. Dlatego w radiu X-Vibe leci My Prerogative Bobiego Browna, dedykowane szefowi od Marka, bo przecież każdy ma prawo do własnej interpretacji zawodowej ścieżki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był You When Again w wykonaniu Bee Gees. A wiesz, że Barry Gibb ma tak charakterystyczny głos, że był jednym z niewielu artystów, którzy potrafili śpiewać w czterech różnych oktawach? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Kylie Minogue. Zostań w Radiu X.

Mission of the Groove.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z czasów studiów, żeby wreszcie przestał wierzyć, że trzecia rano to najlepszy moment na naukę chińskiego i zamawianie pizzy. Dlatego w Radiu X-Vibe leci teraz Madonna z utworem Gambler. Bo jak widać, w życiu trzeba czasem zaryzykować, żeby zrozumieć, że lepiej było po prostu iść spać.

Travel Circles od Post Malone w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu kolekcję ponad 20 pistoletów? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Roxette. Zostań z radiem X.

Błagałeś, żeby stay trwało wiecznie, ale w życiu nie ma tak dobrze. Teraz czas na Viva la Vida i udawanie, że w ogóle wiesz, o co chodzi w tym tekście. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Najpierw mama Cheetah obiecywała złote góry, a teraz dostajesz Diamond in the Night, bo najwyraźniej stać nas tylko na błyskotki z promocji w markecie. Ale hej, przynajmniej świeci. Radio X-Vibe.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

To był Anti-Hero w wykonaniu Crystal Rock i Anastasii Rose w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crystal Rock to w rzeczywistości niemiecki producent, który ukrywa się pod dziesiątkami różnych pseudonimów, żeby nie zwariować od własnej muzyki? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Bonnie Tyler, która zaraz rozniesie głośniki. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej żonie, bo utknęli na środku Bałtyku na dmuchanym materacu i dosłownie muszą teraz jakoś płynąć w stronę brzegu. A ten numer idealnie pomaga im utrzymać tempo wiosłowania rękami. Więc w radiu X-Vibe leci Cruise od Florida Georgia Line i Nelly dla ukochanej od zatroskanego Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

A teraz wjeżdżamy w technologiczną przyszłość, gdzie nawet twój toster próbujecie wygryźć z pracy. Nie pytaj, po prostu słuchaj. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

mogiły tutaj. Właśnie, pakuję auto i jestem tak nakręcony, że muszę puścić ten, no, Wanna Be a Baller od Lil Troy, bo to jedyne radio X-Vibes zadaje radę.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Choke od I Don't Know How But They Found Me w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Dallon Weeks przez lata grał w Panic at the Disco jako basista, ale nigdy nie był oficjalnym członkiem zespołu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Niall Horan. Zostań z radiem X-Vibe.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

To był Beautiful Day w wykonaniu Chrisa Ruia w X-Vibe. A wiedziałeś, że Jethro's Amaranth Skies w wolnych chwilach zajmuje się renowacją starych motocykli? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Heat and Hide. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który prosi o piosenkę dla sąsiada z naprzeciwka, parkującego zawsze na dwóch miejscach. Bo skoro on jest taką lolita, co musi być w centrum uwagi, to niech przynajmniej nauczy się manewrować przy wyjeździe. W Radiu X Vibe leci teraz Alize i Muai. Lolita dla sąsiada od Marka.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: najpierw dajesz komuś heart-shaped box, a potem każesz mu podpisać intercyzę na mine. To nie miłość, to po prostu kiepski prawnik w akcji. Radio X-Vibe.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel.

0: Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Ah, dirty. Filthy. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Najpierw Celestial, a zaraz potem Meteor Man. Czy to kosmiczny spisek, czy po prostu komuś w redakcji pomyliły się pigułki z kosmosem? Nieważne, odlatniemy.

TTOC-Cave X-Vibe, który swoją drogą nagrał ten hit w domowej sypialni, nie mając nawet profesjonalnego studia. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje za chwilę Linkin Park. Zostań z radiem X-Vibe.

Kurde, Alan z Kielc tutaj. Ledwo żyje po tej domowej gimnastyce. Puść mi może, no, tego Nice for What od i Drake, bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X-Vibe. I wanna know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.

0: słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.
1: Trudno tak.
2: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. Radio, co wie, że nostalgia to nie choroba, to styl życia.

0: sugar.
1: Marek z Piaszczęczna pisze, że jego skrzynka pęka od fałszywych powiadomień o nieodebranej paczce, które lądują tam częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuje ten utwór każdemu oszustowi, żeby wreszcie zrozumiał, że tak właśnie ma zostać i niech sobie daruje te próby, bo w radiu X-Vibe leci teraz Ich plus Ich z kawałkiem Sosoles Bleiben dla niechcianych kurierów od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To było I Can't Go For That, No Can Do, duetu Daryl Hall and John Oates w X-Vibe. Czy wiesz, że John Oates w młodości był zapaśnikiem? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Dirty Vegas w radiu X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Tu X-Vibe, radio, w którym nikt nic nie wie, ale wszyscy słuchają, jak w rejsie.
1: Nie miałem prawie nic.

0: Running.
1: Słuchaj, Mieczysław z Rudy Szłomskiej tutaj. Walczę dalej mimo wszystko, więc może puśćcie mi w końcu, no wiesz, Charlaine od Missing Heart, bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X-Vibe.

0: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Hey Jill, you know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.

Lunch Billie Eilish w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billie ma w domu pająka, którego trzyma w słoiku? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Jam & Spoon i Rhea Garvey. Zostań w radiu

tańczyłeś z obcym, a teraz chcesz, żeby się nie zmieniał? Powodzenia, typie. Masz gust jak osoba szukająca racjonalności w internecie. To jest Radio X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Heavy Metal Love od Two Colors w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet to tak naprawdę dwaj producenci z Berlina, którzy zaczynali od muzyki filmowej? Następny hit dla pokolenia X, a zaraz wjadą The Cure. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Krzysiek z Bemowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na rondzie, przez co wylała się na niego cała gorąca kawa. A ponieważ wciąż czuję w aucie ten zapach, dedykuję ci utwór Only w wykonaniu Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne oraz Chris Brown, bo tylko ty potrafisz tak skutecznie zepsuć komuś poranek. W radiu X-Vibe.
1: Yo.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

po Homecoming wracasz do domu, a tam Makuale Idea, czyli twój stary próbuje tańczyć disco. Dramat, ale chociaż muzyka się zgadza. Radio X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Hej, tu Bonifacy z Królowego Mostu. Wiesz, wpakowałem się w niezłe bagno, bo rozbiłem wóz, ale co tam? Puszczaj szybko We Don't Have to Take Our Clothes Off od E. Jermaine Stewart, bo to jedyne, co mnie teraz uratuje w tym radiu X-Vibe.

To był Suit and Tie Justina Timberlake'a i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin był w dzieciństwie w klubie Myszki Miki razem z Britney Spears? Następne hity dla pokolenia X, a teraz The Weeknd. Zostań w radiu X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Trip od Ellie Mai w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ella zaczynała od wrzucania krótkich klipów ze śpiewem na Instagram, zanim ktokolwiek ją odkrył? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Erik Prydz. Zostań w radiu X-Vibe.

słuchaj, dostałem wiadomość od Krzyśka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób udało jej się oswobodzić nogę z zablokowanego w kuchni taboretu. To autentyczny hymn o triumfie nad domowym wyposażeniem. Niech ten numer będzie sygnałem, że każda kajdanka, czy to metalowa, czy drewniana, w końcu pęka. A teraz w radiu X-Vibe leci Mary Mary Shackles Praise You dla teściowej od Krzyśka. Niech wam się krzesła nie plączą pod nogami.

wszyscy śpiewamy la la la, dopóki nie zadławicie Green Apple Candy. Poważnie, chyba czas dorosnąć. Albo przynajmniej zainwestować w porządny dentystyczny pakiet ubezpieczeniowy. Radio X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Witajcie w audycji Dźwięki z Taśmy. Przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drogokupiec. No i słyszymy się co każdą niedzielę 18 do 20. No, audycja Dźwięki z Taśmy tutaj jest bardzo różnorodna, więc jak ktoś nie lubi nudy, tam na Dźwięki z Taśmy. No, tydzień temu usłyszeliście trochę tego trip-hopu, trochę elektroniki, ale jak wiecie, no Dźwięki z Taśmy zawsze mają jakieś maski, które ściągam tutaj przed wami w audycji Dźwięki z Taśmy, żebyście posłuchali czegoś nowego. A z okazji tego, że no już trochę słyszymy się, no to chciałabym zaprezentować wam dzisiaj piosenki z mojej kolekcji Winery, które kolekcjonuję od lat. No i z każdej płyty puścić wam jakąś piosenkę, czy starą, czy nową. No właśnie, tutaj nie ma nudy, bo będzie bardzo dużo różnorodnych piosenek. Może ktoś znajdzie dla siebie jakąś fajną piosenkę i wrzuci na swoją playlistę, albo nie. Więc zapraszam na pierwszy kawałek. To będzie kawałek starego zespołu Eurythmics z piosenką też dosyć znaną. Wybrałam tę piosenkę, bo ona jest taka najbardziej dla mnie wpadająca w ucho. There must be an angel playing with my heart. I to jest piosenka ogólnie... Jedna z takich największych hitów lat 80. No i jest wersja winylowa oczywiście, bo ja mam całą właśnie wersję winylową w domu. Ukazała się w 85 roku, więc jest to stary winyl. Ja w ogóle też preferuję bardzo stare wydania, no bo to po prostu lepiej brzmi zawsze na płycie, jak ktoś jest tutaj fanem w ogóle winyli. W ogóle zachęcam do... napisania w kąciku marudzenia, pomarudzenia o swoich ulubionych piosenkach bądź winylach w kąciku marudzenia, na którym możecie napisać no prawie wszystko. Prawie wszystko. I ciekawostka jest taka, że There Must Be an Angel jest partią nagraną na harmonijce przez też Stevie'ego Wondera, więc jest to naprawdę fajna ciekawostka, jeśli chodzi o muzykę, bo czasami nie słyszymy tego, jak słuchamy jakiejś muzyki. No i to jest kawałek właśnie, który u mnie też króluje na tym albumie właśnie, na albumie Be Yourself Tonight właśnie, który został wydany w 85 roku. Więc zapraszam do posłuchania pierwszej piosenki, no starszej, ale tutaj będzie też więcej takiej nowszej muzyki na dzisiaj tej polecajce winylowej.

0: Radio X-Vibe.
1: No słuchajcie, jeśli są tu właśnie osoby, które dzisiaj mają taki dzień dzisiaj, w którym chętnie poszłyby spać, no to właśnie dlatego mogą sobie posłuchać piosenki dzisiaj w dźwiękach z taśmy, które dosyć są jak na początek żywe, mimo że za oknem niestety jest słońce, ale niestety nie zawsze na wszystkich działa, powiem tak, energetycznie. Ja mimo tego, że mam zawsze dużo tej energii, no to dzisiaj jakoś to słońce jest dla mnie trochę za chmurami i gdzieś piosenki, które dzisiaj puszczam, są dla mnie zawsze taką pobudką energetyczną i tego też wam życzę, żebyście słuchali dźwięków z taśmy i muzyki, którą tu proponuję, bo ona zawsze, może nie zawsze, ale na pewno będą osoby, które sobie znajdą coś dla siebie, dlatego właśnie nie ograniczam się i mam otwartą głowę na wiele różnych piosenek, żeby dotrzeć do wielu słuchaczy, którzy lubią sobie odkrywać muzykę. No to teraz już ja gadu tutaj o pogodzie i o tym, jak my się czujemy, a teraz może przejdźmy do kolejnego kawałka. Tym razem Bee Gees z piosenką To Love Somebody. No na pewno jak ktoś bardzo lubi muzykę z lat 60., to na pewno polubił się z tym zespołem. No piosenka To Love Somebody to jest jedna z najpiękniejszych ballad w dorobku zespołu Bee Gees. No on, ten utwór został wydany w 67 roku jako singiel promujący album Bee Gees, a piosenkę napisali bracia Barry Gibb i Robin Gibb na prośbę menadżera zespołu, który początkowo jeszcze planował przekazać ją innemu wykonawcy. Więc tak to się właśnie zaczęło. Więc bracia nie zawsze muszą się skłócić, a czasami mogą coś stworzyć tam fajnego razem. I wcale nie jest to jakiś taki stereotyp, że pewnie jak już rodzeństwo, to się zaraz pokłóci. No widzicie, jednak można. Mimo tego, że artyści lubią swoją indywidualność podkreślać. No i album Bee Gees, właśnie tak jak mówiłam, ukazał się w 67 roku, ale 14 lipca. No i był to międzynarodowy album grupy po powrocie już do Wielkiej Brytanii. Zawierał także takie utwory jak New York Mining, This Esther oraz Holiday. I jeśli chodzi o ciekawostkę, no oczywiście ciekawostki tutaj zawsze są dla was, no to To Love Somebody nie była największym w ogóle takim przebojem Bee Geesów, bo w momencie jeszcze premiery z czasem stała się z najbardziej cenionych takich utworów. Jeszcze już po jakimś czasie tak naprawdę. Więc to naprawdę oni potrzebowali trochę czasu, żeby się gdzieś tam przebić z tą piosenką. Ja nawet kiedyś mówiłam, że takie piosenki dobre nie muszą od razu wybijać się. Chyba mówiłam to przy ostatniej audycji, kiedy puszczałam piosenkę, która no, nie była na początku ceniona. No i dlaczego bardzo ceniony jest ten album? No bo oczywiście wspaniały wokal Barry'ego Gibba oraz tekst o niespełnionej miłości, więc też tu jest trochę smutku w tym wszystkim, co jest bardzo częste w piosenkach. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o wersję winylową, no to ona się ukazała w 85 roku. No i oryginalne tłoczenia też posiadały takie fajne, charakterystyczną wewnętrzną kopertę z tekstami utworów i numer katalogowy. Więc to jest też fajne. Ja też mam coś takiego na swojej płycie, więc jak ja zawsze szukam winyli, tak jak mówiłam, u mnie zawsze musi być stare wydanie. No czy zawsze, nie zawsze. No, staram się takie łupy znajdować na jakichś targach i różnych takich właśnie miejscach, gdzie można coś fajnego znaleźć. Dobra, no to w takim razie zapraszam na To Love Somebody.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Oj tak, to był tak kawałek tak kojarzący mi się znowu z Kalifornią, jak wcześniej powiedziałam. Jeden słuchacz powiedział też California Dreaming, wracając do naszego takiego audycyjnego żarciku. No i to jest właśnie piosenka, która jest warta słuchania na przykład, jak się jedzie w podróż bądź autem przy zachodzie lub wschodzie słońca. No i Bee Gees zawsze nam proponują słoneczną muzykę, taką jak To Love Somebody. A teraz może trochę czegoś więcej, bardziej, można powiedzieć, kobiecego. No i ja tutaj przyszłam do was z Madonną, którą mam na płycie winylowej, a są ludzie, którzy kochają i są ludzie, którzy nienawidzą Madonny. A już nawet w jednej z audycji, którą miałam przyjemność prowadzić w duecie z Łukaszem Radiowym, kolegą radiowym Łukaszem, mieliśmy rozmowy na temat właśnie tej persony i wtedy mieliście też przyjemność, jeśli słuchaliście, posłuchać piosenki Frozen. Jest to jedna z moich ulubionych piosenek, bo ja nie mówię, że nie lubię Madonny. Można kochać jednocześnie nienawidząc. Ale tak na poważnie, no to Madonna ma też swoje stare klasyki, które gdzieś tam już nie są aż tak często słuchane, ale jednak się do niej wraca. Na przykład La Isla Bonita. I dlaczego ją lubię? Dlatego, że lubię hiszpański język, który, jak słyszycie w tytule, jest podkreślony tutaj mocno. No i La Isla Bonita to jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów Madonny. Został wydany w 1987 roku jako piąty singiel z albumu True Blue. No i piosenka wyróżnia się latynoskimi rytmami, hiszpańskimi takimi akcentami, no i romantycznym klimatem tropikalnej wyspy. I jeśli chodzi o album i wydanie winylowe, no to album True Blue ukazał się w 1986 roku, 30 czerwca, i to był jeden z największych w ogóle sukcesów w karierze Madonny, bo sprzedano ponad, uwaga, 25 milionów egzemplarzy na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się albumów lat 80. I jeśli chodzi o w ogóle album, no to ukazał się na klasycznej płycie winylowej 12, a singiel La Isla Bonita był dostępny zarówno też na winylu 7, chociaż ja preferuję te większe winyle, bo siódemki są trochę mniejsze, więc jeśli ktoś lubi bardziej minimalizm, no to może sobie pozwolić na coś takiego bardzo miniaturowego jak taki mały winyl. No i pierwsze tłoczenia albumu są dziś bardzo popularne wśród kolekcjonerów muzyki pop. No i taka jeszcze mała ciekawostka odnośnie naszej pięknej Madonny z tutaj trochę klimatem hiszpańskim.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Mam nadzieję, że ten utwór był tak piękny jak Madonna, jej głos i oczywiście La Isla Bonita. A teraz przechodzimy do zespołu jednego z moich ulubionych, U2, który bardzo chciałam puścić. Czekałam na to, żeby trochę więcej piosenek tego zespołu zaproponować. A że mam jeden album, który udało mi się znaleźć, jest to mój trochę taki łup winylowy, no to stwierdziłam, że dlaczego nie, że aż dwa utwory tego zespołu puszczę, bo jak są u mnie perełki, no to dlaczego nie. No i U2 ma swoje takie właśnie dwie piosenki na albumie, który no, jest dosyć kontrowersyjny, jeśli chodzi o zespół U2. Taką piosenkę jak Love Comes Stumbling i Bad. Jak usłyszycie Bad, no to już w głowie pokazuje się trochę czarna myśl, no bo Bad to jest po prostu złe słowo, tak? I proszę piosenkę, jak usłyszycie w ogóle zespół U2, gdzie Love Comes Stumbling no, mniej znana, ale bardzo ceniona przez fanów w ogóle zespołu U2,

Piosenka została nagrana podczas sesji do albumu The Unforgettable Fire. Jednak ostatecznie nie trafiła na główną płytę, ale ukazała się w 1984 roku jako strona B singla Pride, In the Name of Love. Także jest. Jakby nie było, to bym jej nie puszczała, ale widzicie, że no, trzeba było chwilę poczekać, żeby jednak ta piosenka gdzieś tam poleciała na singla. Wydanie winylowe Love Come Stumbling nie zostało wydane na osobnym albumie studyjnym w latach 80., ale aby zdobyć ten utwór na winylu, należało kupić singiel Pride in the Name of Love w wersji 7 lub 12. No, ja powiem wam szczerze, że ja zawsze wolę, wiecie, konkretnie całą płytę. Wiem, że są osoby, które nie mogą się doczekać już po prostu, jak mają swój ulubiony zespół. To jest jak z ulubionym wokalistą, na którego się czeka koncert, lub ulubione jedzenie macie swoje, na które nie możecie się doczekać i musicie je zjeść. No to tak samo jest właśnie z ulubioną muzyką. No i jeśli ktoś lubi danego wokalistę, no to bardzo chce mieć już ten singiel. Nie? Ja mam coś takiego, że zależy, ale jednak preferuję cały album. I The Unforgettable Fire okazał się w 1984 roku nakładem Islands Records. No i oryginalne tłoczenia winylowe albumu i singli z tego okresu są dziś bardzo poszukiwane przez w ogóle kolekcjonerów YouTube, więc mam bardzo duże szczęście, że mam to na półce, mimo tego, że nie jest w super jakoś fajnym stanie, ale działa i gra i nawet mam ten taki stary trochę vibe, jak te płyty kiedyś grały. Więc ciekawostka jeszcze, że utwór został w ogóle wyprodukowany przez Briana Eno i Daniela Lanoisa, którzy odpowiadali za charakterystyczne, przestrzenne brzmienie albumu. Jak mówiłam, rok wydania 84, więc to są już lata 80. Jeszcze wam powiem o drugim utworze, który usłyszycie, bo usłyszycie, no, stwierdziłam, że dwa utwory naraz, żeby sobie porównać z jednej płyty dwa utwory. No i Bet to jest jeden z najbardziej poruszających utworów zespołu U2, bo piosenka pochodzi z albumu The Unforgettable Fire, wydanego w 1984 roku w październiku, bo pierwszego, więc no, zaczęli trochę jesiennie, bo jest to taka smutna dosyć pora roku. Ja się w niej urodziłam i tak mówię sobie, kurczę, dlaczego akurat wtedy jest aż tak bardzo zimno? No, mimo tego, że nie narzekam, to jednak jestem miłośniczką wiosny, więc myślę, że dobry zespół, taki jak U2, może być słuchany przeze mnie w taką porę roku, żeby trochę słońca tam dodać, takie jakie dodaje U2. No i powiem tak, choć nie została wydana jako singiel w wielu krajach, z czasem stała się jednym z najważniejszych utworów w repertuarze grupy. Jeszcze powiem ciekawostkowo, że tekst utworu odnosi się do problemów uzależnienia od narkotyków. Nie jest to opowieść o jednej konkretnej osobie, ale jest taka trochę też refleksja pewna. No, generalnie jeszcze powiem wam, że szczególne miejsce w historii zespołu zajmuje wykonanie właśnie Bet podczas koncertu na festiwalu Live Aid w 85 roku. Tak, w 85 roku, więc jest to bardzo ważny czas, znaczy był to bardzo ważny czas, dlatego ten utwór dla nich na pewno jest sentymentalny. No, występ też nie jest, też jest często uznawany za moment, który uczynił U2 światową gwiazdą. Także o tym koncercie się mówiło, o tym występie bardzo, bardzo dużo. Ta trasa koncertowa była dla nich bardzo ważna, więc tak, Bet jest bardzo, bardzo ważnym utworem dla nich. Więc zapraszam na przesłuchanie dwóch utworów jednego z moich ulubionych zespołów U2. A zaczniemy od Love Comes Stumbling.

0: Radio Pokolenia X.
1: No i właśnie usłyszeliście dwa utwory zespołu U2, no, które były takie bardziej refleksyjne, a teraz znowu usłyszycie znowu dwa utwory mojego drugiego ulubionego zespołu, Fleetwood Mac. Tak, ostatnio w ogóle wam puszczałam też ich piosenkę, też z albumu Tango in the Night, który uwielbiam i mam oczywiście płytę winylową, więc nie byłabym sobą, jakbym oczywiście nie puściła tego utworu, bo utwór Little Lies jest jednym z moich takich ulubionych utworów na tej płycie. No, jest to jeden z największych przebojów w ogóle zespołu Fleetwood Mac, więc jakby go nie puścić. Z późniejszego okresu też działalności utwór został wydany w 1987 roku jako singiel właśnie z albumu Tango in the Night. No, Fleetwood Maczki to są naprawdę bardzo dobre brzmienia, więc zaraz jak usłyszycie, to na pewno każdy wstanie do tej piosenki, chyba że ktoś nie lubi tych lat 80., no to nie wstanie. I album Tango in the Night ukazał się w 1987 roku, był jednym z ostatnich w ogóle wielkich sukcesów komercyjnej grupy i wydany przez Warner Bros. Jeśli chodzi o winyle, to jak najbardziej można było zakupić albo w siódemce, której nie lubię, albo w dwunaste, którą lubię, bo jest większa i gdzieś tam przekazuje swoją większą okładką coś wizualnego, bo dla mnie też ta warstwa wizualna jest ważna. Nie tylko jak gra, ale też gdzieś okładka, która przyciąga swoją taką metaforą, obrazem, pewnie coś, co się odnosi do tego, co śpiewają, bo często też tak jest. No i ciekawostka, że to był jeden z ostatnich wielkich hitów w ogóle klasycznego składu Fleetwood Mac przed kolejnymi zmianami w zespole, bo oni to naprawdę zmieniali muzykę jak rękawiczki, dlatego ich muzyka jest też różnorodna. I Little Lies zostało napisane i zaśpiewane przez Christine McQuie wspólnie z jej ówczesnym mężem Edwardem Quintello. I to właśnie jest ciepły wokal, który nadaje utworowi charakterystyczną taką, no i trochę melancholii, też klimat gdzieś tam słyszycie w tej piosence, ale ten klimat trochę przechodzi przez taką charakterystyczną, taką ciepłą właśnie barwę głosu wokalu, wokalistki też, więc jest naprawdę taki bardziej według mnie energetyczny. I kolejna piosenka po tej będzie to Seven Wonders, to jeden z najbardziej klimatycznych hitów późniejszego okresu Fleetwood Mac. Został wydany w 1987 roku jako singiel z albumu Tango in the Night też, bo musiałam te dwa utwory koło siebie zestawić, a specjalnie dałam je na środek, żeby nie było tak nudno, że od razu już na tacy Fleetwood Mac, bo najlepsze uważam jest prawie na koniec, dlatego teraz usłyszycie dwa utwory. I jeszcze powiem tak krótko o w ogóle też wokalu w Seven Wonders, no bo wykonuje tam Stevie Nicks, który nadaje temu utworowi taki charakterystyczny, lekko mistyczny klimat. Piosenka w ogóle powstała na bazie wcześniejszej kompozycji Sandy Stewart, a Nicks dopisała tylko tekst i nadała jej taką finalną formę, więc jest to coś fajnego, bo jednak ta współpraca tutaj naprawdę dużo dała, jeśli chodzi o utwór. No, też utwór jest często kojarzony z taką bardziej baśniową stroną Fleetwood Mac, bo też taka istnieje. Oni naprawdę dużo mają ciekawych takich barw, dużo takich swoich stron, które gdzieś tam po jakimś czasie pokazują. I są to takie właśnie fajne lata 80. obok takich singli jak Little Lies czy Big Love właśnie. Jeszcze powiem na koniec tych właśnie dwóch piosenek, że Seven Wonders łączy popową przystępność z charakterystycznym stylem Stevie Nicksa, lekką, trochę tajemniczością, trochę takim właśnie jego emocjonalnym takim wokalem. Więc zapraszam was na te dwa trochę inne od siebie kawałki, ale jednak dające taką prawdziwą energię Fleetwood Mac.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: I to jest muzyka Fleetwood Mac, po prostu jak proponuje swoją muzykę nie tylko na winylu, ale też na wielu innych możliwych odtwarzaczach, bądź nie, nawet na płycie CD, jeśli ktoś lubi, chociaż teraz już nie są aż tak popularne jak kiedyś, no to dreszcze przechodzą po skórze. Ja mam takie marzenie małe, żeby pojechać kiedyś na koncert, ale coś Fleetwood Mac nie planuje jakiejś takiej dłuższej podróży, czy po Europie chyba, i czy w ogóle tutaj do naszej Polski. No, ale może kiedyś przyjadą w końcu, więc ja tutaj czekam na Fleetwood Mac. A teraz przechodzimy do bardziej żywszego kawałka Brońskiego, no niestety, który niedawno odszedł od nas, zostawiając po sobie naprawdę bardzo dobrą muzykę i coś, co stworzył sam. Widziałam taki dzisiaj żart, trochę mem w internecie, na którym była taka, można powiedzieć, trochę gadka o tym, że jak artyści umierają, to dopiero wtedy się o nich mówi głośno. No i trochę tak jest, że wtedy trochę właśnie ci artyści ożywają na właśnie tle medialnym. No i utwór Small Town Boy to jest przełomowy utwór zespołu Broński Beat, wydany w maju w 1984 roku. Piosenka pochodzi z albumu The Age of Consent i stała się jednym z najważniejszych hymnów muzyki synthpopowej lat 80. Album The Age of Consent ukazał się w 1984 roku nakładem London Records. No i powiem wam, że wydanie winylowe szybko zdobyło popularność dzięki połączeniu nie dość, że tanecznych syntezatorów i bardzo emocjonalnych, no to społecznie zaangażowanych również tekstów. I singiel Small Town Boy to był singiel wydany również oczywiście na winylu 7 oraz 12, przy czym wersja ta większa stała się szczególnie popularna w klubach. Także pomyślcie sobie, jakby teraz tak było. Winyle i klub. Bo ja jeszcze powiem wam, jak byłam na przykład w jakimś klubie kiedyś, takim bardziej w moim klimacie, bo nie mówię, że nie pojawiam się, ale naprawdę ta muzyka, albo może jakiś koncert na przykład w klubie, musi być w moim klimacie, no to nie widziałam jeszcze gdzieś tam, nie słyszałam wersji winylowej w takich właśnie miejscach, a chciałabym zobaczyć, może kiedyś będę miała taką przyjemność. No więc ciekawostkowo powiem, że utwór opowiada o młodym mężczyźnie, który właśnie opuszcza rodzinne miasteczko z powodu odrzucenia i homofobii, więc wokalista Jimmy Somerville śpiewa go w bardzo osobisty sposób. No to sprawia, że piosenka stała się jeden z pierwszych tak właśnie wyraźnych społecznych manifestów w mainstreamowym popie lat 80. W ogóle teledysk do utworu był jednym z pierwszych, które tak bezpośredni sposób pokazywały tematy właśnie wykluczenia czy samotności. To jest bardzo w tych czasach odważny krok, żeby stworzyć taki kawałek, jaki tworzył Broński, więc za jego odwagę, można powiedzieć, jaką pokazywał, można naprawdę o nim mówić. I uważam, że powinno się mówić jeszcze wcześniej. No i uważam, że powinno się bardziej doceniać jakichś takich artystów i bardziej spojrzeć głębiej w taką muzykę i trochę uciec te stare lata, żeby przypomnieć sobie naprawdę, bo ta muzyka właśnie z lat 80., 70. naprawdę jest dobra, więc nie warto tylko uciekać w nowoczesność i w technologię, ale też w retro czasy, żeby po prostu trochę dotknąć tego i zasmakować. A więc zapraszam was winylowo na utwór Brońskiego, Beat.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Zdecydowanie Broński dzisiaj jest moją wisienką na torcie w tej audycji. Czekałam, aż sobie odsłucham, no bo powiem wam, że to nie znaczy, że ja się do was nie odzywam, to ja sobie tutaj nie tańczę poza tego, poza mikrofonem. Muszę jakoś skorzystać z tego czasu, kiedy wysłuchacie, którą ja wam puszczam. Tak samo ja wtedy oszczędzam swój głos i słucham również z wami muzyki. No a teraz kolejny zespół Massive Attack, który jest też jednym z moich ulubionych i jest to z trip-hopu bardziej, którego mieliście przyjemność usłyszeć tydzień temu. No ale Massive Attack nigdy mało, zawsze musi być jakiś utwór gdzieś wciśnięty, kiedy jest na to okazja. I nigdy mi się raczej nie znudzi, no i też to jest moje marzenie koncertowe, więc widzicie jaka jest w ogóle moja długa lista, więc pewnie osoby, które bardzo lubią też takie właśnie koncerty, no to na pewno rozumieją mnie i moją długą listę niekończącą się. I Massive Attack, tak, piosenka Daydreaming, jest to utwór, który oczywiście znajduje się na płycie mojej winylowej, którą posiadam, z albumu Blue Lines, który ukazał się w 1991 roku. No i jest uznawany za fundament gatunku trip-hop, tak jak mówiłam, więc tutaj już teraz trip-hop. Mówiłam wam, że będzie różnorodnie. No dlatego teraz trochę trip-hopu teraz usłyszycie. Winyle zostały wydane no tak na początku lat 90., a dziś są bardzo cenione, szczególnie też oryginalne tłoczenie ich, które oddaje taką głębię, trochę basowe brzmienie i charakterystyczne dla Bristol Sound. Ja to wiem, bo mam ją, tą płytę winylową na półce i wiem, jak brzmi, a okładka też jest naprawdę interesująca. No i ciekawostkowo powiem, że Daydreaming wyróżnia się obecnością wokalu Shara Nelsona oraz rapowych partii 3D. Był też jednym z pierwszych przykładów połączenia w ogóle hip-hopu, soulu, elektroniki, no i nazwano go później trip-hopem, więc jak usłyszycie, to będziecie mieli przyjemność zobaczyć taką mieszaninkę takiego stylu właśnie trip-hopowego, ale też hip-hopowego. No i jeszcze to ciekawe, Daydreaming powstało jeszcze w czasach kolektywu The Wild Bunch, zanim Massive Attack w pełni ukształtowało swoje brzmienie. No dlaczego jest wyjątkowy ten utwór? No nie dlatego, że zaśpiewali go Massive Attack, ale dlatego, że to jest jeden z utworów, które zdefiniowały klimat Bristol Sound. Spokojny, mroczny, ale jednocześnie bardzo emocjonalny. No i w przeciwieństwie do takich typowych klubowych produkcji tamtych lat, na przykład jak Daydreaming, stawia na atmosferę i przestrzeń. No a po tym utworze również z tej płyty Blue Lines usłyszycie utwór Unfinished Sympathy. To jeden z najbardziej przełomowych utworów Massive Attack i został wydany w 1991 roku jako single z albumu, oczywiście Blue Lines, tak jak mówiłam. Blue Lines jest to naprawdę jedna z lepszych, moim zdaniem, płyt Massive Attack. No ale oni mają zbyt dużo fajnych utworów i ciężko jest czasami wybrać ten taki number one. Winyl ukazał się w 1991 roku również, wydanie winylowe na 12. Zostało opublikowane przez Wild Bunch Records oraz dystrybuowane przez Islands Records. No i oczywiście też były oryginalne tłoczenia winylowe z początku lat 90. No to też jest bardzo cenione oczywiście, no bo to są jakby dwa utwory na jednym albumie. No i Unfinished Sympathy to jeden z tych utworów, które zmieniły muzę elektroniczną, pokazując, że może być jednocześnie i klubowa, i orkiestrowa, no i bardzo emocjonalna. No a jeśli chodzi o taką mieszankę stylów, bądź trochę innego brzmienia, no to posłuchajcie dwóch utworów innych, ale z jednego winyla Massive Attack, którego posiadam i pewnie po audycji go posłucham.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: No i to były dwa utwory Massive Attack, które mieliście przyjemność usłyszeć i które zawsze sprawiają, że się uśmiecham, jak ich słucham. A teraz trochę bardziej mroku, bo Black to jest czarny kolor, a powiedziałabym wam tytuł piosenki, którą zaraz usłyszycie, to będzie Back to Black. Dlatego trochę bardziej mroczniej z Amy Winehouse. No, Amy Winehouse, która niestety też odeszła, a pozostawiła po sobie dobrą muzykę. No i to też jest tutaj część Wielkiej Brytanii, no bo Amy Winehouse mieszkała w Londynie, na ulicy, na dzielnicy Camden Town. No, a Massive Attack też brytyjską muzykę robiło, dlatego powróciłam znowu do Wielkiej Brytanii, co u mnie jest bardzo częste. No i mam tak winyla Amy Winehouse, bo stwierdziłam, że ten jedyny winyl musi być jako sentyment do Amy Winehouse. I utwór Back to Black to tytułowy utwór, jeden z najważniejszych momentów w ogóle w karierze Amy Winehouse. Piosenka pochodzi z albumu Back to Black, wydanego w 2006 roku. Album Back to Black ukazał się właśnie w 2006 roku z nakładem Islands Records i szybko stał się globalnym fenomenem. No i oczywiście wersja winylowa, jaką ja mam na półce, 12, była szczególnie właśnie ceniona za analogowe, retro-soulowe brzmienie, inspirowane właśnie muzyką lat 60. To, co dobrze robiła właśnie Amy, czyli potrafiła w retro-soulowym brzmieniu przesłać do was taką właśnie retro muzykę lat 60. No i super, bo pierwsze tłoczenia winylowe właśnie już w 2006 roku były bardzo poszukiwane w ogóle przez kolekcjonerów, więc jest to coś bardzo takiego wartościowego, no, zwłaszcza brytyjskie wydania z oryginalną matrycą i ciężkim takim pressingiem. Więc też warto zaznaczyć, że tutaj jest też bardzo fajny, surowy wokal Amy, który był nagrywany w dużej mierze na jednym podejściu, aby zachować takie naturalne emocje i niedoskonałości, dlatego to jest taka trochę ciekawostka, do której dodam jeszcze, że produkcją utworu i całego albumu zajął się Mark Ronson, który nadał muzyce brzmienie inspirowane właśnie klasycznym soulem i Matt Tone. No, tekst jest smutny, jak słyszycie, bo już powiedziałam wam, że przechodzimy z Massive Attack do Back to Black, który opowiada o rozstaniu, niestety i powrocie do emocjonalnej ciemności po zakończeniu związku, więc możecie się domyślić? Możecie się domyślić oczywiście, że to było o związku Amy, no bo ona nie miała życia własnego osobowego róża, a wręcz przeciwnie, jak to się dokument, który polecam, tak teraz sobie tutaj cegiełkę filmową dodamy, no to polecam dokument od Amy obejrzeć, bo tam też usłyszycie utwory właśnie Amy. Więc zapraszam was winylowo do Amy Winehouse.

0: X-Vibe.
1: Tak, to było Back to Black, Amy Winehouse, ale mam nadzieję, że mimo tego, że już nie ma z nami Amy Winehouse, no to wy nie pójdziecie w stronę Black, ale w stronę czegoś takiego pozytywnego, jak zespół Tame Impala, który zaraz usłyszycie. Jest to australijski zespół, więc już z Wielkiej Brytanii jedziemy do Australii, co u nas to rzadkość, bo chyba jeszcze australijskiego zespołu nie puszczałam. Też czekałam na to, żeby w końcu ich puścić, bo ich lubię. Nie udało mi się jednak być na koncercie, ale może kiedyś się jeszcze uda. No i powiem wam, że nawet te utwory gdzieś tam stały się teraz takie bardziej trochę wiralowe w internecie, czy na social mediach. Takie utwory jak Let It Happen, Tame Impala, czy Tame Impala, The Less I Know, The Better. Tak, to są utwory, które znajdują się na płycie Currents, która okazała się w 2015 roku i był to taki naprawdę wielki przełom i duża zmiana, jeśli chodzi o brzmienia Tame Impala z psychodelicznego rocka w stronę elektroniki, synthpopu i disco. Oczywiście wydanie winylowe 12 zostało publikowane przez Modular Recordings oraz Interscope Records. No tak jak mówiłam wcześniej o tych winylach i ich tłoczeniach, są cenione oczywiście za szerokie, płynące brzmienie, które dobrze oddaje długą, hipnotyczną strukturę tego utworu, tak? Bo oni mają tą swoją taką psychodeliczną stronę, co też mi się podoba, bo uważam, że Tame Impala ma swój własny taki styl, który ciężko podrobić po prostu. Podrobić ciężko jeszcze w ogóle tym albumem, który polecam sobie w ogóle w całości usłyszeć. Jeśli ktoś ma winyla, to też polecam po tej audycji sobie posłuchać, żeby sobie jeszcze wrócić do innych. No a zaczniemy od piosenki Let It Happen, która ma nietypową konstrukcję zamiast klasycznej formy zwrotka. Refren. Utwór rozwija się jak falująca, taka elektroniczna podróż, więc jest to taka psychodeliczna podróż, a w środku pojawia się charakterystyczny glitch i fragment, który brzmi jak piosenka, no jakby piosenka się zacinała, co też jest celowym efektem produkcyjnym, a ja bardzo lubię coś, co jest takie oryginalne, nie takie oklepane, no a właśnie oryginalnością zachwycają właśnie Tame Impala. Zachwyca w sumie, bo to jest jedna osoba. Właśnie tutaj powiem, bo to jest taki haczyk. Haczyk jest taki, że Tame Impala brzmi jak zespół, ale jest to jeden pan w zespole, Kevin Parker, który jest wokalistą, ale brzmi jak zespół. Kiedyś się właśnie nacięłam na to, jak zaczęłam dopiero odkrywać ten zespół i później byłam w szoku, że tak, to jest jedna osoba, tak, to jest jedna osoba, tam nie ma kilka osób. I miałam takie po prostu zdziwienie, że pod taką ładną nazwą chciałam powiedzieć, ukrywa się ładny wokalista, no w sumie taka prawda, ale z po prostu taką złożoną muzyką. Let It Happen często uznaje się za jeden z najważniejszych utworów psychodelicznego popu lat 2000 w sumie, bo to jest 2010 rok. I łączy taneczny rytm z emocjonalną introspekcją, no i też taką trochę transową formą. I tak to jest, tak jak mówiłam, utwór w album Currents. No i kolejny utwór też właśnie z albumu Currents i z winyla The Less I Know The Better, który usłyszycie jako kolejny. To jeden z największych hitów w ogóle Tame Impala, projektu Kevina Parkera, i pochodzi właśnie z tego albumu i był wydany w 2015 roku. Co ciekawe, Currents to przełomowy album Tame Impala. Na przykład projekt przeszedł od psychodelicznego tego roku do bardziej elektronicznej muzyki, popu, trochę też funku, więc oni naprawdę bawią się tą muzyką. No i powiem ciekawostkowo jeszcze, że ten utwór opowiada o zazdrości i niespełnionej miłości, bo bohater w tym obserwuje osobę, którą kocha no po prostu z kimś innym. No i tutaj mamy trochę tej melancholii w tym wszystkim, ale jest też zabawa muzyką, więc zapraszam was do usłyszenia dwóch kawałków nie zespołu, ale pana Kevina Parkera pod nazwą Tame Impala.

vibe. Teraz z Australii lecimy bardziej w język francuski, czy do Francji, bo coś totalnie innego. Dzisiaj trochę zwiedzamy tego świata muzycznie, ponieważ na mojej półce jest trochę tego świata muzycznego, jeśli chodzi o winyle. No i teraz utwór Fade to Grey Visage. Jest to jeden z najważniejszych utworów tego zespołu i singiel został wydany w 80 roku. Oczywiście pochodzi z albumu Visage. No i właśnie ten utwór ukształtował estetykę ruchu New Romantic. Dlatego puszczam go. Jest to jeden z moich ulubionych w ogóle utworów tego zespołu. No, niedawno w ogóle udało mi się ten utwór przesłuchać na moim takim nowym winylu, ale starym wydaniu, które udało mi się złapać w antykwariacie, więc polecam sobie też tam trochę pogrzebać, bo już naprawdę można fajne smaczki winylowe zdobyć w przystępnej cenie i w starym wydaniu nawet. I debiutancki album Visage ukazał się w 80 roku i został wydany na winylu przez Polydor Records. Brzmienie płyty łączyło trochę syntezatory, trochę chłodne rytmy i futurystyczną estetykę klubów Londynu końca lat 70. i początku 80. Dlatego to jest wspaniałe połączenie takiej estetyki z przełomem dwóch lat, a single Fade to Grey ukazał się właśnie w dwóch wersjach winyli, 7 i 12. A wydanie maxi singla stało się też szczególnie popularne w klubach Europy, więc no tak, można było nawet bardzo eksperymentować tą piosenką, więc jak usłyszycie sobie w innych wersjach, czy w miksach, czy remiksach, tą piosenkę bardzo remiksowano. I powiem Wam jeszcze o tym utworze tak ciekawostkowo, że wyróżnia się wielojęzycznym wokalem Stevie Strange oraz francuskim spoken word wykonywanym przez Bridget Arens. No i minimalistyczna, chłodna atmosfera piosenki stała się jednym z fundamentów estetyki synthpopu. Co ciekawe, członkowie Visage byli powiązani też z innymi ważnymi projektami sceny elektronicznej, m.in. Ultravox, co jeszcze bardziej umocniło wpływ na brzmienie tej epoki. A więc pokażmy ten ładny projekt tego zespołu i to, jak bardzo ładnie łączy różne brzmienia na jednej płycie.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: I tak właśnie usłyszeliście Fade to Grey, francusko fajnych takich brzmieniach, które bardzo fajnie brzmiały w tej piosence, jeśli chodzi o, znaczy bardziej o taki klimat francuski. A teraz przechodzimy do może wam znanej, może nie, Kim Wilde, która trochę może poszła w zapomnienie ze swoim kawałkiem UK, a jednak u mnie króluje na półce z winylami, bo UK to jest jeden z największych takich hitów brytyjskiej piosenkarki Kim Wilde i został wydany w 1988 roku jako single z albumu Close. A album Close ukazał się właśnie w tym roku i był bardzo ważnym powrotem w ogóle Kim Wilde na szczytny szczyty list przebojów, co osoby, które naprawdę lubią Kim, to wiedziały o tym jej powrocie. Bądź nie, bo lata 80. są czymś, co trzeba lubić, kochać lub nie. No i winylowe tłoczenia z końca lat 80. charakteryzują się mocno takim właśnie radiowym brzmieniem, czystym popem, z elementami synthpopu i dance. I powiem wam jeszcze, zanim przesłuchacie tego utworu poleconego z mojego winyla, to powiem wam, że UK zostało napisane wspólnie przez Ricka Nowelsa i Kim Wilde oraz jej ojcem Martin Wildem. Utwór był jednym z największych w ogóle sukcesów w jej karierze, a szczególnie w Europie, więc zapraszam do posłuchania.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: No, mam nadzieję, że zmysłowy głos Kim Wilde wam się spodobał i jednak będziecie mieli przyjemność i okazję powrócić trochę do jej brzmienia. No a teraz przechodzimy do Foreigner, zespołu też naprawdę takiego vintage'owego, bo starego. I utwór That Was Yesterday, który jest bardzo takim dawnym kawałkiem. Jest to singiel zespołu Foreigner wydany w 1985 roku. No i pochodzi z albumu Agent Provocateur, który był jednym z największych takich komercyjnych sukcesów grupy. Jeśli chodzi o album, ukazał się właśnie w 1984 roku, a singiel That Was Yesterday został wydany w 1985, więc wydania winylowe obejmowały też klasyczny taki singiel i siódemkę, i rozszerzoną wersję dwunastkę. Ja oczywiście mam dwunastkę, tak jak mówiłam, to są jedyne winyle, które tak najbardziej preferuję. I często też z remiksami albo z wersją orkiestrową, i to też jest fajne, że tak samo jak kawałek gdzieś na Fade to Grey, który wcześniej słyszeliście, ten również jest remiksowany, co jest fajne. I utwór, tak ciekawostkowo jeszcze wam powiem, został napisany przez Nicka Jonesa i Lou Gramm, więc tekst też opowiada o takim emocjonalnym uwięzieniu w przeszłości i trudności w ruszeniu dalej, więc po zakończonym też związku, więc uważam, że to jest bardzo fajna, motywacyjna piosenka dla takich osób, które może się mierzą z tym teraz na przykład, bo muzyka bardzo inspiruje, motywuje do przodu, nie? Także polecam jeszcze raz sobie przesłuchać na winylu ten utwór, a teraz was zapraszam do posłuchania zespołu Foreigner That Was Yesterday.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Oj tak, to był genialny, emocjonalny kawałek zespołu Foreigner. No i oczywiście piękny, emocjonalny, wysoki głos wokalisty, który przed chwilą zaprezentował się właśnie w tej piosence i po prostu czasami ciary przechodzą, jak słyszymy tak wysoki głos w takich piosenkach, który dodaje właśnie tej emocjonalności, która jest bardzo fajna w tych piosenkach i to jeszcze starych piosenkach, bo nie musi wszystko być takie stonowane, a wręcz można sobie eksperymentować i głosem, i wokalem, i muzyką, i po prostu mieszać te różne też brzmienia ze sobą. A teraz na koniec coś też takiego nietypowego, bo Chris The Work z utworem Turning Round. Tak, jest to moja płyta, która jest taka dosyć, można powiedzieć, specyficzna. Jest to mój specyficzny wybór, ponieważ kiedyś na jednym z targów zobaczyłam płytę, mimo tego, że nie jestem jakąś dużą fanką Chrisa, no to stwierdziłam, że odkrywczo wezmę sobie i przesłucham i się nie zamykam totalnie na muzykę i innych artystów właśnie z tych lat 80. i nie żałuję. Bo powiem szczerze, że naprawdę to brzmienie jest tak retro, tak stare, jeszcze stare wydanie, jeszcze w cenie naprawdę przystępnej. I obudziło we mnie chęć poznawania jeszcze większej ilości płyt winylowych i muzyki na nich. No i utwór Turning Round to właśnie jest utwór irlandzkiego artysty Chrisa The Burka, który pochodzi z albumu Man on the Line, wydanego w 1984 roku. I właśnie winyl został wydany oczywiście w 12, mojej ukochanej. I winyl z tego okresu charakteryzuje się bardzo czystą, taką soft rockową produkcją z dużym naciskiem na wokal instrumentalny i klawiszowy. No tutaj właśnie ten artysta może wam się kojarzyć z dziewczyną w czerwonych barwach, bo Lady in the Red, utwór taki bardzo popularny. No ale dzisiaj stwierdziłam, że no nie puszczę, chociaż bardzo bym chciała, bo nie mam winyla z tym utworem, ale tym bardziej coś bardziej takiego starszego, mniej nowoczesnego. Właśnie nim jest Chris, który zaprezentuje wam coś naprawdę dobrego. A ja wam życzę, żebyście nie byli jak Black i Back to Black, jak to brzmi piosenka, tytuł piosenki Amy Winehouse dzisiejszej, mimo tego, że uwielbiam Amy Winehouse, to bardzo proszę, żebyście dzisiaj sobie przesłuchali w ten już pochmurny, no bo już się robi ciemno, dzień czegoś, co najbardziej lubicie i sprawia wam przyjemność, a ja idę słuchać dalej swojej muzyki przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drugokupiec i widzimy się w kolejnej audycji Dźwięki z Taśmy, standardowo niedziela 18-20. Do zobaczenia!

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Republika i ich mamona to wciąż przypomnienie, że portfel bywa ważniejszy od sumienia. Co w sumie nie zmieniło się od 1986 roku, kiedy to oddano do użytku pierwszą w pełni zautomatyzowaną linię metra w Europie. Czas płynie, a my wciąż pędzimy w tłumie, licząc na to, że w końcu dotrzemy tam, gdzie jest trochę ciszej i spokojniej. W Radiu X-Vibe wolimy jednak uciekać w stronę dźwięków, które nie wymagają posiadania grubego kąta, a jedynie sprawnego słuchu i odrobiny dystansu do rzeczywistości. Skoro już wiemy, że pieniądze to tylko papier, pora na coś, co brzmi jak czysta myśl przesyłana prosto do Twojej głowy. Teraz Lone Tusker i Telepatia w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo wreszcie przestała gadać przez płot i zamilkła. W końcu Everybody Talks to genialny poradnik o tym, jak skutecznie uciszyć hałaśliwych ludzi w bloku. A teraz w Radiu X Vibe Neon Trees Everybody Talks dla sąsiadki od Marka.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Ten hiszpański zawodnik właśnie wyśpiewał tyle smutku w Sino Estas, że aż naszło mnie na wspomnienia o czasach, gdy w 1987 roku świat oszalał na punkcie pewnego kapelusza i białego garnituru. Bo przecież nikt nie pytał Michaela, jak on to robi, że nie przewraca się przy tym legendarnym pochyleniu. Po prostu wszyscy chcieliśmy być tak samo nieosiągalni. Więc teraz czas na dawkę czystej energii, która sprawi, że nawet najbardziej oporny parkiet Fix Zacznie drzeć. Michael Jackson i Smooth Criminal Fix Vibe.

Don't Start Now od Dui Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua jako nastolatka nie dostała się do chóru, bo jej głos był za niski? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Christina Aguilera. Zostań w radiu X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. XVibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Henlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

zginął. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

czerwone bitary właśnie spaliły wszystko, co się dało, a ty pewnie zastanawiasz się, czy to jeszcze muzyka, czy już komunikat Straży Pożarnej z 1975 roku. Skoro mowa o płomieniach, to w 1996 roku pewien człowiek podpalił własną fryzurę podczas kręcenia teledysku i jakoś nikt nie uznał tego za wielką stratę dla kultury. Czasami lepiej odpuścić wielkie pożary i skupić się na czymś mniej destrukcyjnym dla otoczenia. Zostawiamy za sobą ten żar i przechodzimy do zupełnie innych emocji, które nie wymagają gaśnicy w ręku. Teraz Macklemore, Ryan Lewis oraz Mary Lambert i Same Love w Radiu X.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że słodkiego, miłego życia to instrukcja obsługi ekspresu do kawy, a nie żadna metafora. Totalny obłęd, że dopiero teraz wpadliście na to, że ten hit to po prostu przepis na idealne espresso. A teraz w Radiu X Vibe kombi słodkiego, miłego życia dla Anetki od Marka.

0: wymówka.
1: Benson Boone właśnie skończył wyśpiewywać swoje prośby o piękne rzeczy, jakby życie było jednym wielkim dramatem w zwolnionym tempie. A ty pewnie zastanawiasz się, czy warto jeszcze o cokolwiek prosić. Zwłaszcza, że w 2008 roku świat oszalał na punkcie pewnego kontrowersyjnego pocałunku, który zmienił popkulturę bardziej niż wszystkie poradniki randkowe razem wzięte. Więc skoro już wiemy, że od nadmiaru emocji można dostać zawrotu głowy, czas na dawkę czystej, lekko niepokornej energii. Teraz Katy Perry i I Kissed a Girl w X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Abu, Written in Sand, Santanef, X-Vibe. Carlos Santana podobno nauczył się grać na gitarze od swojego ojca, który był skrzypkiem w zespole mariachi, więc te solówki mamy we krwi. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Edward Maya, Phoenix, Jake Newmar i Harmless Night. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu tu jesteś, choć zegar pokazuje 3 nad ranem, a twoje demony pewnie wciąż nie śpią. Tak samo jak ja w Nightmarke. Więc usiądź wygodnie w tym cyfrowym fotelu i pomyśl o roku 1987, kiedy to pewien facet w amerykańskim stanie Illinois łamał się do sygnału stacji telewizyjnej, zakładając maskę Maxa Headrooma, bohatera cyfrowego świata. I choć do dziś nikt nie wie, kto to był, to ten typ fundował widzom taką dawkę absurdu, że nie jeden z nich wolałby już spotkać stado wygłodniałych wilków w piwnicy, bo technologia zawsze lubi płatać figle, gdy tylko odwrócisz wzrok w X-Vibe. A skoro już jesteś w tym rytmie, posłuchaj, jak Vansjoy wyciąga cię z tej otchłani, bo oto Riptide wybrzmiewa w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Faj.
1: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że po drugiej w nocy rzeczywistość staje się wyjątkowo elastyczna, więc usiądź wygodnie w tym padole łez, bo w 2006 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo o polowaniu na duchy, ale zamiast klasycznych straszydeł użył nagrań prawdziwych egzorcyzmów, co skończyło się całkiem przewidywalnie, bo połowa ekipy produkcyjnej zaczęła mieć ataki paniki, a sprzęt w studiu odmawiał posłuszeństwa bez żadnego logicznego powodu, co jest typowym dowodem na to, że technologia to tylko ładne opakowanie dla czystego obłędu, więc nie zdziw się, jeśli w czasie audycji w X-Vibe usłyszysz w tle coś, czego nie powinno tam być, bo przecież Baśka też miała być tylko zwykłą dziewczyną. A teraz wilki i ich Baśka wibrują dla ciebie w X-Vibe.

sklepie OX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Pamiętasz rok 2004, gdy twórcy filmu Mechanik zmusili Christiana Bale'a do zrzucenia prawie 30 kg wagi dla roli? Koleś jadł tylko jabłko i puszkę tuńczyka dziennie, co jest definicją obłędu w czystej postaci, nightmarek dla każdego dietetyka, a dla nas kolejny dowód, że Hollywood to totalny absurd. Teraz Justin Bieber i Big Sean z As Long As You Love Me w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że nie odpisałaś na hejka z czwartku, oznacza koniec cywilizacji. Więc żebyś w końcu poczuła te legendarne dzikie instynkty, lecimy z tematem w Radiu X-Vibe. Florida i Sias Wild Ones. Dla ciebie od Marka. Bo bycie dzikim to teraz najwyraźniej jedyny sposób na przetrwanie tej dramy.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekrany. Więc opowiem Ci, jak w 1987 roku niejaki Max Hedru włamał się do telewizji w Chicago, przerywając wieczorne wiadomości od i pokazać światu faceta w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim sukcesie i reklamach coli. A wszystko to w rytm

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

za oknem znowu ta sama gęsta ciemność co zwykle. Więc rozsiądź się wygodnie w fotelu, bo w czasie audycji Nightmarek znowu sprawdzamy, jak bardzo świat bywa odklejony. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszaka, który mówi, a w środku miał ukryty magnetofon z taśmą, co brzmiało jak głos opętany przez demona, zwłaszcza gdy baterie padały i dźwięk zwalniał do tempa konającego żółwia. Dzieciaki płakały, rodzice mieli darmowy horror w salonie, a firma zarobiła na tym oględzie miliony. Bo kto nie chciałby mieć w domu zabawki, która brzmi jakby chciała wygłosić proroctwo o końcu świata? Teraz Happy Sad i Zanim pójdę w X-Vibe.

0: sexy back.
1: Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.
2: Eeny, meeny, miny, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holla, if she holla.

W latach 90. pewien facet z Japonii stworzył Tamagotchi i ludzie masowo płakali, gdy te pikselowe stworzonka zdychały z głodu. Co w nightmarkach brzmi jak szczyt absurdu, bo przecież to tylko plastik z baterią, a emocje były prawdziwsze niż w życiu. Więc teraz Calvin Harris z ekipą serwują Feels w X-Vibe, żebyś poczuł rytm, zanim wszystko padnie.